0: z kolegą Tomatem są we wtorku, tylko następna właśnie przerwa.
1: I wiem, co to dział.
0: No, więc mnie gromię, w ostatniej chwili wydostawałem się ze stąd bez okna.
1: Dlaczego przez okno?
0: Bo znajdował się właśnie na bliżej okna, a ja niesłychanie mu się spieszyłem.